0: ďalej spíval anielskej chór. Fálej, holky se válej.
1: Rock Radio Stage. Ikony roku.